0: Vous êtes sur Radio Belle Vallée sur 107.fm.
1: Ciągle zbyt posępną, mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.